umsakazo ke izwi lomzansi asikumeme kule semina njengokuba ke kuyinyanga yabantu abasha izwi lomzansi lizoba nomcimbi wokucija nokulekelela abantu abasha

minutes after 2 sekhona kuDokotela Kumpedle sikhuluma ke naye la uphuma lapha na kwaba kwaSikhwili noBhoko zanothisa njalo ngolesine sike sinawo ke lengqoqo ke lena kakhulu azasigcinene uzokwazi ukunikeza ke mniningwane indlela ke le enikwazi ukuthi ke nixhumane nangayo dokotela.